Coś na konsoliny trzeba uciąć. Żarty, które bawiły, teraz smucą. I będę to powtarzał jak guzior. Ja będę to powtarzał jak guzior.

Posadzili mnie na tronie, pytajcie o wszystko, chętnie odpowiem. Co z Bogiem? Czy jest czego nie ma i czy jedno albo drugie coś zmienia? Gruby temat, pozwól, że zacznę od przerwy. Nic to nie dało, wybacz. O co innego pytaj? Tyle jest pytań, a ty trudne zadajesz. Kto cię wpuścił? I w ogóle mi tu jest za dużo ludzi. Kto im mówił, gdzie ja mieszkam?

ufajcie garniturom, nie ufajcie sieci. Będą wam oferowali różne rzeczy, furę i bzdurę o przyszłości w biurze. Nie dajcie się, poznawajcie się, przede wszystkim uśmiechajcie się. Nie dzielimy na kolory dłużej, niby wiadomo, ale widać do niektórych nie dotarło. Słono mamy skórę wszyscy, tak samo nam się podbłyszczy. Woda, chleb i kieliszki, bądźcie bliscy. Od razu okazuje się, że później nie ma czasu. Podaję dalej prezydenta i nie wyszło.

0: Plus. Same sztosy.
1: Jesteś ładna, on jest młody, ma C4 w dieslu czarny, ale patrzysz się przez szybę prosto na mnie. Prochy w saunie, port of wannie, tylko brzmi to ładnie. Z nosa krew raczej na spaźmie. Na koszulce Liverpoolu dziś mi został napis Carlsberg. Kryształowy Heisenberg odbił mi palmę. Pusta czerni, martwa cisza, byłem tam gdzieś i rozpoznam to, czy spadać można bardziej. Czyścioch w paście mi się śni, jak mnie najdzie. Za te lata czyste zżeram całą bazę karnie. Ona patrzy się z pogardą, naga na mnie, a ja wstyd się staram ukryć tak starannie. I przyjemnie jest mi i zarazem słabo strasznie. Potem budzę się spocony w pół na jawie nagle. Parę minut myślę, że to działo się naprawdę.

kurcie i striver, użyte lustro, odbicie jest w nich krzywe. Myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze, zimno w samotności, takie przenikliwe. Kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milczę. Nagle wpadam w ogień i jak Feniks krzyczę, pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnej chcę się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji spadających kropel, aplauz pamięć wzmocnił. Ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji skaczę w ciemną toń, nie wytrzymuję torsji. Gdzieś tam echu modlitw udało się odbić, nie pamiętam dźwięków ani ich melodii, tylko ciszę, jak ta.

nie zmienia się nic. Ja dalej chcę żyć. Ja dalej chcę z tobą, nie zmienia się nic. Zawsze jest dobrze, gdy

Campus. Campus. Street credit. Matthew.

są rzeczy, których nigdy ci nie powiem. Za życia, a może ci odpowie ta płyta, no witam. Długo mnie nie było, choć byłem, rozkminiaj. Medium zmartwychwstał za życia.

Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan.

końcu mogę być wolny. Mm-hmm.

0: Dobra, dawaj go. Co to było?
1: Coś słyszałem, jakiś inny głos swój własny. Też to słyszałeś?
0: Co tam czytasz?

0: Mitki Radio Campus.
1: Łukasz Stasiak. Właśnie tak. Alkopoligamia.com. Bez zmian. 1983. Tak było

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Yo, ciepłe breaki. Pozdrawiam wszystkie babcie, dziadki. Babci, nie mięsa. Proszę cię przestań mi nakładać wieprza.

Ona mówi, bym podciągnął spodnie. Kubuś, wyglądasz jak obwieś. Pewnie nie odżywiasz się zbyt dobrze. Zrób coś ze sobą, chłopcze.

inny. Doświadczyłem wstydu, doświadczyłem winy. Piękni ludzie mi robili tatuaże, a w kolczyku czuję, że jest mi do twarzy. Nadal babci, jeśli spojrzysz w oczy głębiej, to kubuś jest tam twój, a nie jakiś plener. Ty sam, co z nim byłaś, nie jeden raz nad morze.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

97,1 FM.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Daję.

0: same sztosy.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Ej, nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Campus. Campus.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.

0: Radio Campus.
1: Ej. Ona, ja i hotelowe lobby. W życiu chodzi o to, żeby o nic się nie prosić. A dzięki Bogu za obranie takiej drogi. Chłopaki, żeby zarobić na skoki, robią skoki. Ona, ja i hotelowe all black i na sobie same rzeczy nowe. All in wchodzę, czarne, czerwone. Kasa na stole, miałeś to moment. Ciągle mordo, jestem pełen pasji. Chociaż chcieli mnie wyjść z tej zajawki. Za plecami wymyśl

dobrych. Mówią bądź duży, chłopaku bądź duży. Sorry, ale z wami to ten czas mi się dłuży. Obiecałem, że rodziny tu nie zjedzą długi, nigdy. A historie na ciele piszą blizny. Nigdy więcej naiwny. Do czego dążę? Do tego, żeby na koncie mieć więcej niż 2000.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: 97,1 FM.
1: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tego dnia. W tym tygodniu Renault 5 E-Tech przechodzi pierwszą większą aktualizację od momentu debiutu. Pierwsze zmiany dotyczą wersji Urban Range i Comfort Range, które zachowują dotychczasowe akumulatory o pojemności odpowiednio 40 i 52 kWh. Renault skupiło się przede wszystkim na ograniczaniu zużycia energii, wprowadzając zmiany w aerodynamice tylnej części nadwozia i stosując nowe lusterka. Efekty najbardziej widać w wersji z 52 kWh akumulatorem i silnikiem o mocy 150 koni, które dotychczas pokonywało na jednym pełnym naładowaniu 410 km według normy WLTP. Po aktualizacji homologowany zasięg rośnie aż do 430 km. W wersji z mniejszym, średnim akumulatorem 40 kWh i silnikiem o mocy 120 koni mechanicznych zasięg teraz wynosi 315 względem dotychczasowych 312. Najwięcej zmian zobaczymy w wersji najtańszej z najmniejszym akumulatorem, gdyż dotychczasowy najmniejszy i najsłabszy Renault 5 E-Tech dostaje teraz silnik o mocy 110 koni względem 95 i baterię o pojemności 36,5 kWh, co pozwala jej przejechać 305 km na jednym naładowaniu. Renault podaje także, że przyspieszenie od 0 do 50 km na godzinę zajmuje teraz zaledwie 3,5 sekundy. Zmiana akumulatora rozwiązuje przy okazji jedną z największych słabości podstawowego Renault 5. Dotychczas piątka nie obsługiwała szybkiego ładowania prądem stałym, co mocno ograniczało jej użyteczność podczas dłuższych podróży. Nowa wersja standardowa dostanie ładowarkę DC o mocy 80 kW. Pozostanie również pokładowa ładowarka AC o mocy 6,6 kW. Tym samym nawet najtańsze Renault 5 będzie można podłączyć do szybkiej ładowarki przy dresie. Z kierownicy Renault 5 znika jeden przycisk, zastąpi go zautomatyzowany system. Po dotychczasowe ustawienia MySense, w których możemy wybrać Eco, Comfort lub Sport, zostają zastąpione trybem Smart, co powoduje, że samochód samodzielnie wybiera pomiędzy ustawieniami, dopasowując je do sposobu jazdy kierowcy. Wraz z tą samą zmianą z kierownicy znika przycisk Multisense, dzięki czemu mieliśmy szybki skrót do tego, żeby zmienić tryby jazdy. Zmienia się także asystent głosowy. Google Assistant ustąpi miejsca Gemini, które trafi do samochodów poprzez aktualizację OTA. Renault 5 będzie jednym z pierwszych europejskich modeli korzystających z nowego rozwiązania Google. Gemini ma przede wszystkim pozwolić na znacznie bardziej naturalną komunikację. Kierowca nie będzie musiał zapamiętywać określonych komend, a rozmowa z systemem ma przypominać zwykłą konwersację. Możliwe będzie także przerwanie wypowiedzi asystenta oraz płynne przechodzenie pomiędzy językami. Tymczasem Porsche stworzyło wyścigowe 911 dla początkujących. Mowa o Porsche 911 Challenge. Do tej pory w Porsche Motorsport najkrótszą drogą do profesjonalnego ścigania się był Cayman GT4 Club Sport i później 718 Cayman GT4 RS Club Sport. Teraz ich miejsce zajmuje Porsche 911 Challenge. Jest to samochód zbudowany w dużej mierze na Porsche 911 GT3, aczkolwiek nie ma homologacji. Aczkolwiek zachowuje pewien komfort, którego w innych wyścigówkach nie uświadczymy. Chociażby siedmiobiegową przykładnie PDK. Kierowca może pozostawić zmianę przełożeń elektronice lub korzystać z łopatek przy kierownicy. Sama kierownica pochodzi z GT3 RS, choć otrzymała dodatkowe funkcje potrzebne do jazdy wyścigowej. Sercem jest także znany silnik. Za tylną osią pracuje wolno sący sześciocylindrowy, czterolitrowy bokser, w dużej mierze przyjęty z 911 GT3. Jednostka rozwija tutaj 515 koni mechanicznych przy 8,5 obrotów na minutę, a czerwone pole zaczyna się dopiero przy 9,000 obrotów na minutę. Układ wydechowy został dostosowany do nowych warunków pracy, zmodyfikowany tylny tłumik ma katalizator, ale samochód nie potrzebuje filtra cząstek stałych. Amortyzatory zostały dostosowane i mają charakterystykę opracowaną z myślą do jeździe po torze, a stabilizator można ustawić w jednej z trzech pozycji. Porsche pozostawiło ABS, kontrolę trakcji oraz układ stabilizacji toru jazdy. Regulowany jest także system Porsche Torque Vectoring Plus, dzięki czemu możemy ustawiać, w jaki sposób samochód dysponuje mocą i na które koło. Tylny spoiler ma 4-stopniową regulację kąta, a z tyłu pojawiło się światło deszczowe zgodne z wymaganiami FIA, a maskę z przodu blokują specjalne zamki. Znacznie większe zmiany widać w kabinie. Zniknęły materiały wygłuszające, wykładziny i elementy wykończeniowe, które nie są potrzebne podczas rywalizacji. Ich miejsce zajęła wspawana klatka bezpieczeństwa, zwiększająca również sztywność nadwozia. Kierowca siedzi w regulowanym fotelu kobułkowych i korzysta z sześciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Na wyposażeniu znajduje się system gaśniczy, a paliwo trafia do 110-litrowego zbiornika FT3. Porsche nie usunęło za to klimatyzacji. Jej obecność dobrze wpasowuje się w założenia tego modelu. 911 Challenge ma być pełnoprawnym samochodem wyścigowym, ale jednocześnie konstrukcją możliwie przyjazną dla kierowcy, który dopiero zaczyna regularne starty. Porsche wyceniło 911 Challenge na 28 800 euro netto przed doliczeniem podatku właściwego dla danego rynku. Samochód będzie można wystawiać w licznych markowych seriach wyścigowych od sezonu 2027. Tymczasem ja miałem okazję spędzić tydzień z nowym BMW M2 wersji CS, czyli w limitowanej wersji M2. Ale po recenzję będziecie musieli zaczekać. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: BMW M2 CS. Najpierw może przejdziemy przez szybkie fakty. Mówimy tutaj o samochodzie coupe, dwudrzwiowym, za to czteromiejscowym. Model CS jest odchudzony o 30 kg względem BMW M2 dzięki szerokiemu zastosowaniu włókna węglowego w kabinie i wnętrzu. Ma m.in. karbonowe osłony lusterek, dach z włókna węglowego, karbonową konsolę centralną, karbonowe tylne dyfuzory i klapę bagażnika, która swoją drogą ma taki wyprofilowany, ładny ducktail, który mi się strasznie podoba i nawiązuje do samochodów z lat 60-tych, 70-tych wyścigowych. Ma także podgrzewane fotele kubełkowe z podświetlanymi literami CS. Wszystko jest wykończone ze skóry, tam gdzie nie ma włókna węglowego, oraz bardzo duży bagażnik o pojemności 390 litrów. Względem zwykłej M2 mamy obniżone o 8 mm zawieszenie. Mamy zawieszenie, które jest adaptacyjne w standardzie. Specjalne dedykowane obręcze, zlakierowane na złoto-brązowy mat, choć w słońcu świeciły się bardziej na złoto. Układ hamulcowy M z czerwonymi zaciskami, dwustrefową klimatyzację i wiele innych udogodnień. Aczkolwiek to, co chyba najbardziej zainteresuje fanów BMW M2, w wersji CS mamy silnik 3.0 o mocy 530 koni mechanicznych przy 6250 obrotów na minutę. Mamy 650 Nm momentu obrotowego, czyli o 50 km więcej w porównaniu z M2 i przyspieszenie do setki w 3,8 sekundy lub w 3,5 sekundy, zależnie od metody pomiaru, a przyspieszenie od 0 do 200 km na godzinę następuje w 11,7 sekundy, co oznacza, że CS przyspiesza do 200 o 2 sekundy prawie szybciej niż BMW M2, a prędkość maksymalna to 302 km na godzinę. Jak już mamy wszystkie dane za sobą, miałem okazję wziąć ten samochód i pojechać w moje ulubione Beskidy Niskie w okolice Wysowej, Zdrój i Nowego Sącza, a także przejechać się drogą przy Limanowej, która jest częścią wyścigu górskiego, żeby sprawdzić, jak samochód zachowuje się prawie że na torze, ale jednak w górskim klimacie. I żeby to zrobić, najpierw trzeba było przejechać trasę. Trasę ponad 300, prawie 400 km, co spowodowało, że najpierw musiałem przetestować BMW M2 jako Grand Tourera. I zaskakująco, mimo kubełkowych foteli, które nie wyglądają na specjalnie wygodne, i mimo tego, że samochód jest w dużej części wykonany z włókna węglowego i jest to bardzo widoczne, BMW M2 CS okazało się rewelacyjnym Grand Tourerem. W środku, niezależnie właściwie od prędkości, było cicho. Przestrzenne audio od Harman Kardon powodowało, że każdą piosenkę, którą puściłem, słuchało się z przyjemnością, a nawet różnego rodzaju audiobooki czy podcasty. Dodatkowo wraz z kumplem pojechaliśmy i zapakowaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy. Trzeba też pamiętać o tym, że ja podróżuję trochę ciężej, gdyż mam ze sobą wszystkie statywy, kamery, aparaty, a efekty tego możecie zobaczyć na moim profilu Okiem Kierowcy. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło w tym samochodzie, to jego zdolność do dostosowywania się w zależności od trybu jazdy. To znaczy, teraz nie potrafię sobie przypomnieć samochodu, który tak bardzo by zmieniał swój charakter w zależności od ustawień trybu jazdy. W trybie komfortowym moglibyśmy jeździć, wydaje mi się, zwykłym BMW serii 3 z delikatnie twardszym i niższym zawieszeniem, ale na trasie po prostu był to bardzo szybki Grand Tourer i w żaden sposób nie było czuć, że jest to samochód o mniejszych rozmiarach niż BMW serii 3, 4 czy nawet 8. Natomiast na górskich drogach, po przełączeniu go w tryb Sport lub Sport Plus, po włączeniu wydechu w sportowe, agresywne auto, które bardzo chciało wylecieć z delikatnie bokiem, tak jakbyśmy myśleli o takim standardowym naszym pierwszym skojarzeniu z BMW serii M. Auto, które bardzo szybko zmienia swoje biegi, które ma wyinżynierowane takie bardzo agresywne zmiany biegów, które powodują, że nawet nasza głowa delikatnie zaczyna uderzać o fotel, co dodaje tylko klimatu sportowego samochodu i dźwięk wydobywający się z tego 3-litrowego silnika sześciocylindrowego jest fenomenalny i też bardzo kojarzy się z marką. Jednocześnie dało się także ustawić samochód w tryb pomiędzy, to znaczy przy bardzo dużej ilości ustawień, bo możemy ustawić chociażby skrzynię biegów w 3 stopniach, zawieszenie w 3 stopniach, silnik w 3 stopniach i tak dalej. Udało się mi zrobić ustawienie, które mi najbardziej odpowiadało, dzięki czemu na przykład zmiany biegów nie były tak agresywne, za to silnik brzmiał rewelacyjnie. Zawieszenie nie komunikowało absolutnie każdej nierówności na drodze, ale jednocześnie pozwalało na delikatne uślizgi, bez zastanawiania się, czy samochód nagle się nie odwróci i nie wleci w kanion. Jest to samochód, który bardzo buduje pewność siebie za kierownicą, bo mamy w pamięci, że dysponujemy pod prawą nogą 530 końmi mechanicznymi z napędem tylko na tylne koła. Jest to model limitowany. On nie jest limitowany liczbowo, jest limitowany pod względem czasu produkcji. Zwykłe BMW M2 możemy dostać za jakieś 360-400 tysięcy złotych, a BMW M2 CS po tych wszystkich dodatkach, które wymieniłem na początku programu, mówimy tu o cenie ponad 600 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, wydaje mi się, że warto, to zapraszam na moje social media. Mówimy tu o Niku okiem kierowcy, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
5: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
6: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, deszcz.

pasję w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandra, kto czy hanpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan, jak smuga światła, które

wydziedziczam pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolica, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport wyje do księżyca.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Reklama. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
2: Reklama.
3: Jest godzina 11, mówi Zofia Błazeusz.
4: Sportowy kampus.
3: Dzisiaj na PGE Narodowym reprezentacja Polski będzie walczyła o czwarte z rzędu zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata Żużlu. Rywalami gospodarzy będą Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. Trener kadry Stanisław Chomski powołał na finał uczestników indywidualnych Mistrzostw Świata. Bartosza Zmarzlika, Dominika Kuberę, Patryka Dudka i Kacpra Worynę oraz Macieja Jankowskiego, który niedawno po raz czwarty został mistrzem Polski. Początek zawodów o godzinie 19, a transmisja w Eurosporcie, HBO Max oraz na Playerze. Legia Warszawa zremisowała u siebie ze Śląskiem Wrocław w szóstej kolejce Ekstraklasy. Gospodarze strzelili gola w końcowym doliczonym czasie. Wczorajsze spotkanie było pożegnaniem Artura Jędrzejczyka. Dla Wrocławia trafił Samiec Talar i pewnym uderzeniem w prawy róg kompletnie zmylił bramkarza Otto Hindricha, notując swoje trzecie zwycięstwo w sezonie. Mecz Polska-Portugalia w Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia. Początek o godzinie 18. Polki zajęły pierwsze miejsce w grupie A, pokonując wszystkie pięć zespołów z tej grupy. Jeśli nasze zawodniczki wygrają, ich przeciwniczkami w ćwierćfinale 3 września będą Holenderki lub Słowenki. Bayern Monachium pokonał VfB Stuttgart w pierwszej kolejce Bundesligi. Broniąc tytułu, piłkarze Bayernu Monachium na inaugurację Bundesligi pokonali u siebie Stuttgart 5-1. Gospodarze po raz piąty z rzędu rozpoczęli sezon bez porażki, co jest rekordem w rozgrywkach. Kolejne mecze pierwszej kolejki zaplanowano na dzisiaj i jutro. Aryna Sabalenka, numer 1 światowego rankingu tenisistek, planuje trzeci raz z rzędu sięgać po wielkoszlemowy triumf w US Open. W ten sposób dorównałaby Amerykanką Serenie Williams i Chris Evert. Turniej w Nowym Jorku rusza jutro. Białorusinka na trudny sezon i niekorzystny wynik w Nowym Jorku otworzyłaby Kazaszce Jelenie Rybakinie, obecnie zajmującej drugie miejsce w rankingu, drogę do odebrania Białorusince roli liderki. Transmisja US Open od 30 sierpnia na antenach Eurosportu oraz w HBO Max i Playerze.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama. 11.30, Zofia Błazeusz.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Areszt dla Radosława Piesiewicza, wyciek danych w firmie My Doctor, referendum w sprawie Unii na Islandii.
6: Wiadomości.
5: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do katowickiego sądu w nocy. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Według prokuratury powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Piesiewicz nie przyznaje się do winy. W firmie My Doctor doszło do nieuprawnionego dostępu do bazy systemów wykorzystywanego przez przychodnie lekarskie i gabinety. Dane pochodzące z wycieku zostały dodane do rządowego serwisu bezpiecznedane.gov.pl. Użytkownicy mogą bezpłatnie sprawdzić, czy ich numer PESEL znalazł się wśród informacji objętych incydentem. Portal umożliwia również monitorowanie numerów telefonów, adresów e-mail i loginów.
7: W tej chwili dane są zabezpieczane przez policję, przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ponieważ musimy być pewni w sposób precyzyjny, które dane rzeczywiście wyciekły i które dane odpowiadają deklaracjom zarówno atakujących, jak i firmy, która była przedmiotem tego ataku.
5: Mówił Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Na Islandii rozpoczęło się głosowanie w referendum, w którym Islandczycy zadecydują, czy należy wznowić negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa ich kraju we wspólnocie. Spodziewana jest wysoka frekwencja, a 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Islandia złożyła wniosek o członkostwo do Unii w 2009 roku. Jeśli Islandczycy odpowiedzą się dzisiaj za kontynuowaniem negocjacji, to o samym wejściu do Unii zadecyduje kolejny plebiscyt. Jeśli większość zagłosuje jednak na nie, sprawa integracji będzie podnoszona do końca kadencji parlamentu, czyli do 2028 roku. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 odniosły obrażenia na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem dzisiaj w nocy. Jak dodał szef władz obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału oraz eksplozji pożaru, do jakich doszło na skutek uderzenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.

okres wakacyjny to taki szczególny czas, kiedy oczywiście najczęściej wyjeżdżamy z miasta na weekend, wyjeżdżamy też częściej na różnego rodzaju eskapady i ja z takim sentymentem patrzę na jedną ze szczególnie mi bliskich tras wyjazdowych z Warszawy, czyli tą oczywiście trasę w kierunku północnym, trasę S7, którą tak naprawdę władze miasta, władze Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budują całe moje życie. To trasa oczywiście nad morze, trasa na Mazury, na Kaszuby. I to jest taka trasa, która kiedyś była jednopasmowa, no i z czasem przebudowywana, dobudowywana, sprawiała, że to morze, na które z takim utęsknieniem jeździliśmy jeszcze w czasach licealno-studenckich, że to może będzie bliżej. Bliżej dzięki temu, że będzie dobre połączenie komunikacyjne, ale ta trasa, tak jak wspomniałem, do dziś nie została jeszcze wybudowana, a zaczęto ją budować w latach 90. Adam Tysła, Warszawa w Optyce. Kończą się powoli wakacje. Wakacje oczywiście dla wszystkich tych, którzy 1 września jedą do szkoły. Oczywiście studenci mają jeszcze ekstra miesiąc, ale ci, którzy mają tak zwaną kampanię wrześniową albo kampanię wrześniową, to różnie, będą też spędzać trochę czasu więcej w bibliotekach. Ja chciałem tej okazji omówić pewną kwestię związaną właśnie z transportem w mieście, o tym, jak Warszawa kiedyś była miastem świetnie skomunikowanym, a potem wydarzyło się coś, co sprawiło, że tych dobrych rozwiązań infrastrukturalnych było coraz mniej i z czasem okazało się, że to zastępowanie dobrych połączeń, przede wszystkim opartych na kolei, na kolejach dojazdowych, nawet wąskotorowych, to jest na dłuższą metę droga do ściany, bo okazało się, że Łomianki, o których właśnie wspomniałem, czy jeden z wylotów z miasta w kierunku północnym, permanentnie się korkuje i korkował się od zawsze, bo korkował się, kiedy budowano obwodnicę Mławy, korkowała się ta trasa S7, kiedy budowano obwodnicę Ostródy, Elbląga, kiedy budowano mosty, rozjazdy, no i właściwie teraz mamy prawie ją ukończoną, ale do tego stanu, o którym wspomniałem, czyli stan

Więc powinno to dobrze rozwiązana obwodnica miasta, trasy wylotowe i to wszystko powinno sprawić, że ludzie, którzy mieszkają w promieniu 30 kilometrów, nie odczuwają tego, że właśnie jest piątek i kilkadziesiąt tysięcy samochodów na godzinę wyjeżdża właśnie, by poopalać się nad morzem lub popływać na Mazurach. Był taki czas, kiedy właściwie z każdej strony miasta mieliśmy kolej dojazdową, kolej, która zapewniała jeszcze w czasach, kiedy te podróże do tak zwanych miastogrodów, to taka koncepcja właśnie stworzenia wokół Warszawy pierścienia fajnych miast wypoczynkowych, była dopiero rozwijana, ale już ta komunikacja była takim kierunkiem wyznaczającym trend, jeśli chodzi o rozwój właśnie połączeń, o to, jak te trasy powinny być zorganizowane. No i właśnie taka trasa Młocińska, to była trasa, która teraz byłaby genialnym rozwiązaniem, mogłaby zaspokoić potrzeby mieszkańców właśnie w kierunku Łomianek, w kierunku Dziekanowa i tak patrząc na to, jak wszyscy ci mieszkańcy mordują się w korkach. Szkoda, że tej właśnie kolei nie ma, bo to kolej zbudowana właściwie przez konsorcjum prywatne i odegrała bardzo znaczącą rolę głównie w czasie II wojny światowej, kiedy z Palmir transportowano do walczącej we wrześniu 1939 roku Warszawy amunicję. Później Niemcy także wykorzystywali tę kolej do własnych celów transportowych, a w 1943 roku generalnie zastopowali rozwój, a nawet zdemontowali wiele elementów tej infrastruktury kolejowej. Do tego projektu nie wrócono, odbudowując północną część Warszawy. I właściwie została nam taka wyrwa, która pokazuje, jak bardzo te koleje dojazdowe z każdej strony miasta tworzyły alternatywę dla na początku nieistniejącego jeszcze systemu dróg, a później, kiedy te drogi powstawały, stały się jakby takim elementem właśnie nieuzupełniającym transport do i z centrum miasta, ale uznano, że jeżeli jest droga, no to po co nam kolej? I skutki tych decyzji odczuwamy do dziś. Adam Tysoł, Warszawa w Optyce. Dzisiaj będzie właśnie o transporcie.

Obecnie dla mieszkańców Wołomianek i dla wszystkich mieszkających w północnej części Warszawy kolej młocińska byłaby, no tak jak wspomniałem, pewnego rodzaju komunikacyjnym zbawieniem. Trwają prace i właściwie powrócono do tego, by spróbować tę kolej odbudować, odtworzyć ją nawet w dawnym korycie, czyli pójść śladem tym, który zaproponowali na początku XX wieku projektanci, którzy stwierdzili, że no jest to pewien sposób na to, by skomunikować tę część miasta. Była to prywatna firma i tutaj chwała za przedsiębiorczość, za determinację i za próbę stworzenia rozwiązania, które właśnie pokazywało, że no jeżeli nie ma innych dróg, to kolej jest najlepszym sposobem na transport. Niemcy wykorzystywali tę kolej jeszcze w czasach okupacji, no ale po wojnie stwierdzono z różnych powodów, że akurat w tym kierunku miasto nie musi się rozwijać przy pomocy kolei, no i w konsekwencji mamy trasę S7 i żadnego alternatywnego połączenia komunikacyjnego z tą częścią miasta. Studium wykonalności jest zaplanowane z tego, co czytałem, do 2030 roku, czyli w ogóle studium, które ma pokazać, czy jest taka możliwość przyłączenia z powrotem którejś z tras SKM-ki właśnie od dworca Gdańskiego. Pomysł niezwykle ciekawy, niezwykle ważny, ale pokazujący to, jak trudno jest odtworzyć coś, co byłoby bardzo prostym rozwiązaniem komunikacyjnym po wojnie. Innym przykładem właśnie totalnego zaniedbania i roztrwonienia takiego potencjału komunikacyjnego jest oczywiście trasa po przeciwległej części Warszawy, czyli kolej Piaseczyńska. To była kolej właściwie do Grójca i kolej świetnie spisywała się w latach 20. i 30. No pamiętajmy, że jakość dróg w tym okresie była mierna albo niedostateczna. Można powiedzieć, że to właśnie wykorzystanie tej kolei sprawiło, że rozwijały się te podwarszawskie gminy i miejscowości. No Grójec wówczas to była odległa miejscowość, ale ta kolej wąskotorowa była genialnym rozwiązaniem, funkcjonowała bardzo długo i stopniowo była tak obcinana, jeśli chodzi o jej wjazd do centrum miasta. Wykorzystywano przede wszystkim inne rozwiązania komunikacyjne i ta kolej właściwie do dworca południowego jeszcze była w latach 80. i 90. Co to znaczyło dla mieszkańców Piaseczna, tego jeszcze wówczas mieszkańcy tych podwarszawskich miejscowości nie wiedzieli, ale dowiedzieli się już niedługo, bo w kolejnych latach zdemontowano fantastycznie funkcjonującą linię trolejbusową, właśnie, która łączyła Piaseczno i podwarszawskie inne miasteczka z centrum Warszawy. No i została nam jedna Puławska i dzisiaj, aby dojechać do Piaseczna, to musimy sobie założyć ponad godzinę czasu, mimo że w międzyczasie, co warte uwagi, powstały obwodnice, wylotowe trasy, tutaj S7, S8 i te rozwiązania infrastrukturalne rzeczywiście są imponujące, jeśli chodzi o tę część miasta, co nie zmienia faktu, że brak transportu publicznego w tym kierunku, no i te ciągłe analizy i próby właśnie wskrzeszenia jakichś buspasów, no coś, co usprawni transport publiczny i odciąży tą niezwykle przeładowaną trasę, no nie zdaje egzaminu, wszyscy stoją w korku, a pamiętajmy, że wciąż przybywa mieszkańców na tej linii, jak na oczywiście jak na każdym kierunku, o którym dzisiaj powiem, no bo Józefosław się rozwija, rozwijają się inne miasteczka, tak jak Podkowa Leśna i tak dalej, no Piaseczno jest tylko jakby takim punktem odniesienia, ale to wszystko sprawia, że z czasem będzie po prostu coraz trudniej dojechać z centrum w tym kierunku. No i mieszkańcy odczuwają to coraz dotkliwiej. Dodatkowo pobudowane centra handlowe, centra, które na całym świecie są takimi centrami na obrzeżach miasta, tutaj właściwie nie zdążyły być na obrzeżach miasta, ponieważ zostały wchłonięte przez miasto, albo te potężne inwestycje, które kiedyś były takimi odległymi, okazało się, że z czasem po prostu są nowymi centrami miast, tylko oddalonymi od granic Warszawy. To generuje dodatkowy ruch, to wszystko sprawia, że w sobotę, w niedzielę, w każdej porze dnia te trasy są totalnie nieprzejezdne. Dzisiaj Warszawa w Optyce o trasach dojazdowych, o kolejach dojazdowych, o tym, co jeszcze udałoby się odtworzyć z tego starego, dobrze funkcjonującego systemu,
A do czego doprowadzi nas brak takich rozwiązań, opowiem na przykładzie także innych miast na świecie.

Wspomniałem dzisiaj o dwóch kierunkach, które właściwie gdyby zostały przewrócone, to stworzyłyby bardzo dobrą alternatywę dla ruchu kołowego, dla tych tras wyjazdowych z Warszawy i tras wjazdowych. Mogłyby być uzupełnieniem przede wszystkim dla mieszkańców, którzy szukają przede wszystkim transportu publicznego i myślę, że brak tych połączeń do Piaseczna i do Łomianek to odczuwamy do dziś, no a najbardziej odczuwają to ludzie, którzy starają się normalnie funkcjonować, przechodzą najczęściej na jakieś rozwiązania online'owe, prace zdalne, no bo codziennie dojeżdżać ponad godzinę do centrum miasta i wracać na przykład w piątek półtorej godziny, no to jest coś, co jest abstrakcją, jeśli chodzi o komunikację i stąd też poszukiwanie nowych pomysłów, przede wszystkim na życie zawodowe. Ale no, nie musimy ciągle narzekać, bo wspomnę o bardzo dobrze funkcjonującym do dnia dzisiejszego rozwiązaniu kolei elektrycznej w kierunku Grodziska Mazowieckiego, tak zwana elektryczna kolej dojazdowa. I to jest kolej, która, no, jeżeli Państwo mieli kiedyś możliwość zobaczyć z lotu ptaka, jest idealnie, perfekcyjnie wytyczona w linii prostej. Fenomenalnie pokazuje to, jak działali planiści, nie mając tak dokładnych narzędzi jak współcześnie tych siatek kartograficznych, planów czy rozwiązań satelitarnych, ale jeżeli zobaczycie, jak ta linia do Grodziska, zawsze mnie to fascynuje, jest taką idealną, strzelistą, prostą. To oczywiście część kolei warszawsko-wiedeńskiej. Współcześnie oczywiście zatrzymują się tam pociągi także kolei Interregio, czasami niektóre połączenia Intercity także zatrzymują się w Grodzisku, bo to duża, fajna stacja, pięknie wyremontowana, bo dworzec został zniszczony w czasie I wojny światowej, ale później stworzony z rewelacyjnym pomysłem architekta Romualda Millera, o nim też kiedyś mówiłem w audycji Warszawa w Optyce. Polecam Państwu książkę o tym wybitnym architekcie, jeśli chodzi o budownictwo kolejowe, właśnie o dworce, o to, co towarzyszyło budynkom wokół, ale no, Romuald Miller zapisał się jako wybitny architekt, także tutaj sąsiadujący z Radiem Campus, na przykład Teatrem Ateneum, którego jest współtwórcą, także polecam Państwu tą książkę, tak na marginesie oczywiście. Ta trasa do Grodziska, no Grodzisk Mazowiecki, miasto Ogród, takie połączenie właśnie z centrum miasta, także odtworzone po wojnie, ta EKD zupełnie inaczej dojeżdżała do centrum miasta. Jeden z moich kolegów warszawianistów organizuje także spacery właśnie dawną trasą elektrycznej kolei dojazdowej, bo jeszcze po wojnie widać zdjęcia, kiedy końcowa stacja EKD to była ulica Nowogrodzka, tutaj ulica Tarcińska, ten duży pociąg taki elektryczny właściwie przecinał miasto, no bo był dużo potężniejszy niż klasyczny tramwaj, no i przecinał Ochotę i później wchodził tutaj w to koryto, w ten ślad trasy, którą współcześnie przejęły wszystkie pociągi zmierzające ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód, przecinające Warszawę trasą średnicową i uznano, że tutaj te równolegle prowadzone tory wzdłuż ulicy wspomnianej przeze mnie Nowogrodzkiej. Tutaj stacja końcowa była przy budynku poczty, jeżeli Państwo tutaj chcieliby to zlokalizować. To uznano, że dublowanie tej trasy nie ma sensu. No, wrzucono wszystko do trasy średnicowej i to rozwiązanie tutaj przez tę część miasta zlikwidowano. Niemniej jednak kolej działa i ma się dobrze i fajnie, że jest, bo pokazuje, że te rozwiązania potrafią być ponadczasowe. Kolejnym, myślę, że bardzo ciekawym i obecnie mocno restrukturyzowanym rozwiązaniem to oczywiście kolej do Otwocka. Restrukturyzowanym, bo została ta kolej mocno obecnie przebudowana. Jesteśmy w procesie potężnych zmian. Jeżeli ktoś z moich słuchaczy mieszka, a ja mieszkałem przez sporo lat właśnie na trasie Otwockiej, mieszkałem w Józefowie, to korzystałem mnóstwo razy ze SKM-ki. Genialnie to działało. Może nie jest za szybka ta kolej, ale jest to kolej z genialną historią, założona na początku XX wieku, później zelektryfikowana w latach 30. No i była to kolej taka, którą kiedyś wymyślono jako właśnie
kolej dla warszawiaków, którzy chcieli weekend spędzić w takich właśnie miastach, ogrodach, bo Otwock był kiedyś nie tylko miastem ogrodem, ale także uzdrowiskiem. Teraz trwają prace, by do tej fantastycznej historii powrócić i odtworzyć przede wszystkim taki coś w rodzaju może kurortu, no bo te lasy, które są w tej okolicy, są niezwykle cenne, szczególnie dla ludzi, którzy leczyli tak zwane suchoty, czyli wszelkiego rodzaju choroby dróg oddechowych. Tam są świetne właśnie tereny rekreacyjne, no i oczywiście szpitale i rekreacyjne tereny, które właśnie związane były także z architekturą tej części okolic podwarszawskich, czyli tą architekturą Schwiedermajer, czyli tymi drewnianymi letniskowymi domami, których jeszcze trochę zostało. No a oczywiście jak to, jak wiadomo, te, które budzą jakieś wątpliwości co do właścicieli, co do ich przyszłości, są często niszczone. Właściciele albo najemcy, albo ludzie tam zameldowani czasowo są usuwani siłą bądź nie siłą. One, te domy w niektórych przypadkach są w bardzo tragicznym stanie, ale do czego zmierzam? No, ta trasa Otwocka obecnie przebudowywana, jest tylko jeden czynny tor. To jest coś, co bardzo utrudnia życie, ale stwierdzono, że w perspektywie lat warto tą trasę, przede wszystkim trasę na Lublin, unowocześnić. No a w dłuższej perspektywie to jest trasa do Dorohuska, czyli na Ukrainę, i myślę, że ten kierunek będzie mocno intensywnie eksploatowany, no z racji też tego, że mocny transport towarów na Ukrainę będzie właśnie odbywał się tym torem. Adam Tyso, Warszawa w Optyce, dzisiaj o trasach wjazdowych, wyjazdowych z miasta, o kolei, która tam, gdzie funkcjonuje, świetnie uzupełnia inne alternatywy, jeśli chodzi o transport, a tam, gdzie jej brakuje, no to właśnie widzimy po korkach, stojąc na wylotówkach.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: Minęła 12.30, mówi Zofia Błazeusz.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Stały amerykański osad na Księżycu, tramwaje na Moście Poniatowskim wracają w poniedziałek, ostrzeżenia przed burzą.
3: Wiadomości.
4: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o utworzeniu pierwszej stałej amerykańskiej osady na Księżycu. Wskazał również na Marsa jako kolejny ważny obszar eksploracji kosmosu przez człowieka. Od samego początku Ameryka była krajem pionierskim. Kosmos jest najważniejszym ze wszystkich kierunków. Naszym przeznaczeniem jest eksploracja i zasiedlenie tego wielkiego, nieznanego miejsca. Amerykanie byli pierwsi w locie, pierwsi na Księżycu i z pewnością będą pierwsi w kosmosie. Wiem, że wkrótce będziemy patrzeć na Marsa. Prezydent zwrócił również uwagę na szybki wzrost liczby komercyjnych startów w kosmos. Prace na Moście Poniatowskim wchodzą w końcową fazę. Jeśli zaplanowane testy przebiegną pomyślnie, to tramwaje wrócą na Most Poniatowskiego od poniedziałku. Mają ponownie kursować następujące linie. 7 na trasie Banacha Wojnicka, 9 na parku i jeździe Aleja Krakowska Gocławek, 22 Piaski Wiatraczna, 24 Nowe Bemowo Gocławek i 25 Banacha Annopol. Włochy zmagają się z piątą falą upałów tego lata. Na Sardynii termometry pokazały blisko 46 stopni Celsjusza. Dzisiaj nadal jest gorąco i czerwone alarmy wydano m.in. w Rzymie. Jak przypomniało włoskie Ministerstwo Zdrowia, czerwony alert oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Pod względem pogody Włochy podzielone są na pół. Na chłodniejszej północy, w tym w prowincjach Bergamo i Brescia w Lombardii, wystąpiły gwałtowne ulewy i gradobicia.
3: Pogoda.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Pierwszy stopień alertu przed burzami obowiązuje do godziny 21 w województwie mazowieckim. Burzom towarzyszyć będą silne opady, a także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Możliwy jest również grad. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz polecił służbom zachowywać pełną gotowość w związku z sytuacją pogodową.
3: Radio Campus. Same sztosy.

Gdy wybrano Polskę i Ukrainę na gospodarzy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to był chyba, z tego co kojarzę, 2007 rok, to ruszyły szybko plany budowy stadionów na Euro 2012. No i te koncepcje w innych miastach oczywiście polegały na tym, by stworzyć nowe obiekty bądź rozbudowywać te istniejące, no ale oczywiście najważniejszy stadion to stadion narodowy, który miał być przebudowany, a tak naprawdę wybudowany od nowa na gruzach stadionu dziesięciolecia. Jednym z takich paneli, w którym dyskutowano o tym, gdzie ten stadion powinien być, czy może właśnie ten narodowy nie powinien być w centrum miasta, no to właśnie za tą lokalizacją przemawiała przede wszystkim dobra komunikacja, bo stwierdzono, że skoro mamy tutaj dwa dworce kolejowe, SKM-kę, Dworzec Wschodni w bliskim sąsiedztwie, no i metro, no to lepszej lokalizacji nie ma. Czy tak jest? No finalnie na pewno na stadion dobrze dojechać, ale na pewno nie samochodem, bo właśnie ten samochód w przypadku Stadionu Narodowego jest największą udręką w momencie, kiedy kończą się imprezy sportowe czy koncerty. Wyjazd ze Stadionu Narodowego to jest no bagatela 2 godziny. Innym głosem w dyskusji było to właśnie, by ten stadion przenieść na przykład na wspomniany Chłomianek, gdzieś umieścić go przy trasie wylotowej, no i doprowadzić tam jakąś taką kolej, no i żeby właśnie w tym miejscu stworzyć nowy obiekt, by właśnie nie obciążać centrum miasta. No i to jest taka koncepcja, która wygrywa często w Stanach Zjednoczonych, no bo tam stadiony buduje się oczywiście z racji dużego zagęszczenia poza centrum miasta. No i to właśnie skłoniło mnie też do takiej małej analizy, bo pamiętam też gości, którzy opowiadali mi tutaj w audycji Warszawa w Optyce o swoich podróżach do Stanów Zjednoczonych, o tym, jak właśnie funkcjonuje komunikacja publiczna w Stanach, a właściwie nie funkcjonuje, no bo jest oparta na samochodach prywatnych, samochodach, którymi każdy sobie gdzieś dojedzie. To myślenie właśnie o funkcjonowaniu miasta właśnie opartego na prywatnym transporcie, transporcie samochodów, którym sobie każdy dojeżdża, no to jest coś, co obecnie jest jedną z wojen prowadzonych przez różne organizacje pozarządowe w Warszawie, no bo ten konflikt na tym, czy budować więcej parkingów, czy więcej terenów przeznaczać dla pieszych, czy zwężać ulice, czy poszerzać, jaka ta przestrzeń w mieście powinna być, to wszystko sprawia, że ciągle zastanawiamy się nad tym, jak to miasto finalnie powinno funkcjonować i co jest priorytetem dla miasta, czy piesi, czy rowerzyści, czy motocykliści, czy przede wszystkim właśnie wspomniani przeze mnie kierowcy samochodów, którzy dziś dojeżdżają i tego samochodu nie mają gdzie zostawić. Dlaczego wspomniałem Stany Zjednoczone? No bo tam kultura samochodów sprawiła, że no już pomijając jedną z historii, o której się mówi, że to spiskowa teoria, ale kiedy konsorcja produkujące oleje napędowe, producenci samochodów i inni marzyciele o zmotoryzowanej Ameryce stwierdzili, że należy na przykład z miast dużych wyrzucać transport publiczny tak, by jak najwięcej ludzi jeździło samochodami. To doprowadziło do takich różnych spiskowych teorii, że niektóre koleje i transport taki właśnie dojazdowy został celowo usuwany, a na przykład w San Francisco udało się go obronić tylko dlatego, że mieszkańcy stanowczo sprzeciwili się likwidacji, no przede wszystkim tramwajów, które do dzisiaj są znakomitą atrakcją tego miasta. Także ten konflikt i różne pomysły na to, by zamieniać transport publiczny na transport samochodowy, no to są już takie teorie, które w historii przerobiliśmy. Ja ostatnio miałem okazję być w Albanii, gdzie stwierdziłem, że właśnie to jest kraj, który idzie śladami Polski lat 90. okresu transformacji, gdzie właśnie duży przyrost samochodów, to, że zaczęliśmy się bardzo szybko bogacić. No te samochody oczywiście nie były tak luksusowe i w takiej ilości aut premium nie było w Warszawie jak obecnie, ale ten duży przyrost, nieporównywalny z latami 80. sprawił, że po prostu zaczęło brakować dróg. Dróg nie budowało państwo, no bo ono było w fazie restrukturyzacji, przechodzenia z jednej gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. No i właściwie dopiero to odpalenie tych funduszy unijnych sprawiło, że tych dróg zaczęło przybywać w tempie iście ekspresowym. No ale dlaczego Albania? No bo właśnie tam widać jak na dłoni, że mieszkańcy
bogacą się. Albania sobie dość dobrze radzi, jeśli chodzi przede wszystkim o turystykę i z tych turystów potrafi naprawdę wycisnąć sporo kasy, ale to państwo jest odpowiedzialne za budowę tej infrastruktury i tam z filmu, który nawet zobaczycie na moim fanpage'u, opowiadam o historii dwóch miast, tym portowego Durres, które jest totalnie zakorkowane właśnie przez to, że jest tak dużo samochodów i nie ma infrastruktury, która jest w stanie to obsłużyć. To sprawia, że na przykład dojechanie z Tirany do Durres, gdzie to jest 37 kilometrów, no nawigacja pokazywała mi ponad godzinę. No ale to są właśnie sytuacje, które mamy też w niektórych miejscach w Warszawie, bo jeżeli zobaczymy, ile się jedzie w piątek do Łomianek, no to nie mamy się to za bardzo czym chwalić. To jest właśnie też problem tego, że nie ma alternatywy w transporcie. Adam Tysa, Warszawa Optyce. Za chwilę wrócę do tego, o czym zacząłem to wejście, to znaczy o tym, jak Amerykanie się najpierw zmotoryzowali, a teraz stwierdzili, że tymi samochodami będą sobie jeździć wszędzie. No i co za tym idzie, całą infrastrukturę budują właśnie w tym kierunku.

Dość ciekawym spotkaniem, a właściwie zderzeniem cywilizacji były ostatnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. To było takie zderzenie też kulturowe, bo kiedy Europejczycy przyjeżdżali do poszczególnych miast gospodarzy, a głównie mecze rozgrywano w Stanach Zjednoczonych, mimo że organizatorami był także Meksyk i Kanada, no ale tych meczy było najwięcej właśnie w Stanach. No to często były takie właśnie przykłady śmiechostek ulicznych, kiedy właśnie niektórzy Europejczycy albo szukali tego transportu publicznego, nie wszędzie chcieli jeździć taksówkami, przyzwyczajeni do tego, że stadion to jest miejsce najlepiej skomunikowane właśnie poprzez metro i kolej. No a w Ameryce wiadomo, że wszyscy na stadion jadą samochodem. No i właśnie były takie różne memy, jak to Amerykanin tłumaczy Europejczykowi właśnie, który chce pójść na mecz, no ale nie będziesz przecież szedł 2 kilometry pieszo. No, dla Amerykanina było to coś niebywałego, no to kup sobie ze 4 litry wody, a najlepiej 2 galony, no i dobrze, żebyś miał jakieś wygodne buty, no bo przecież jeszcze 2 kilometry, czy tam 1,5, no to jest odległość, którą Amerykanie mogą zrozumieć tylko jadąc samochodem, no przecież nikt normalny by przecież takiej odległości nie przeszedł. No, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych w wielu miastach, takich jak Los Angeles na przykład, no brakuje przede wszystkim chodników, no bo jak wszyscy jeżdżą samochodami, jeżdżymy do sklepu, no to czy na mecz, no to po co nam chodzić, no bo przecież nikt nie będzie nim chodził. No i takich różnych żartów było sporo, no przede wszystkim to była właśnie to ta kulturowa rozbieżność co do sposobu podróżowania, no bo wszyscy przylecieli z kibiców samolotem, niektórzy wynajmowali oczywiście samochody, no ale ci, którzy liczyli na to, że sobie dojadą tramwajem albo autobusem, no to mogli być mocno rozczarowani. Wspomniałem też o stadionie narodowym, naszym tutaj krajowym warszawskim, narodowym w Warszawie, a może tak. O tym, jak komunikacyjnie jest świetnie skomunikowane, no ale jakby 55 tysięcy ludzi, którzy przychodzą czasami na mecz, no sprawia kłopoty, jeśli wszyscy chcą o 1 godzinie z tego stadionu wyjechać, ale jest taki ultranowoczesny stadion pod Nowym Jorkiem, MetLife Arena, i tam zupełnie jest inna kwestia związana właśnie z komunikacją, no bo to, o czym wspomniałem, ta komunikacja jest oparta na transporcie prywatnym, na samochodach, no i tam, wyobraźcie sobie Państwo, parking na 20-25 tysięcy samochodów. To jest coś niebywałego. Trudno sobie ogarnąć tego typu przestrzeń. Trudno sobie wyobrazić, jak tych samochodów się szuka. Trudno sobie wyobrazić, jak się idzie dystans od jednego samochodu do drugiego, i tam są busiki, które wożą ludzi do samochodów. Także no jest totalnie jest to wszystko powiększone do olbrzymich rozmiarów. No i jakby po drugiej stronie jest ta europejska kultura, bo ja pamiętam, kiedy mieszkałem w Londynie i na przykład w czerwcu zaczynał się Wimbledon, no to na stacjach metra, które prowadziło właśnie do Wimbledonu, czyli do tej południowej części Londynu, tam chyba bodajże Southfield, z tego co pamiętam, można było spotkać bardzo często ludzi bardzo elegancko ubranych, ludzi w kapeluszach, w pięknych garniturach, no ich było widać po prostu, że jadą na mecz, no i oczywiście nie było problemem to, że zapłacą na wejście na Wimbledon 200-300 funtów, i nie byłoby też problemu, gdyby pojechali swoim samochodem, który by mieli, gdyby w Londynie większość ludzi jednak nie korzystała z samochodu, tylko z publicznego metra. To po pierwsze, i oczywiście żadną ujmą nie jest to, że się jedzie właśnie na tak prestiżowe wydarzenie jak Wimbledon metrem, i to dla ludzi nie ma ujmy na honorze z tego powodu, że się nie jedzie limuzyną, co oczywiście jest dokładnie odwrotnym często myśleniem właśnie w Ameryce, bo też widziałem różne takie komentarze w amerykańskich telewizjach właśnie a propos ludzi, którzy no nie wyobrażają sobie, że kupując za 800, 1000, 2000 dolarów bilet na mecz piłki nożnej na Mistrzostwach Świata pojadą na to wydarzenie po prostu zwykłą taksówką. Także często to wykluczenie albo ten brak komunikacji idzie w parze z pewnym postrzeganiem jazdy komunikacją publiczną jako coś, co jest albo świadomym wyborem,
albo koniecznością, a czasem jedno ciągnie za sobą drugie rozwiązanie, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, o którym też kilkakrotnie rozmawiałem tutaj w audycji Warszawa w Optyce, kiedy właśnie porównywaliśmy niektóre miasta, w których problem na przykład bezdomności w San Francisco był dodatkowo spotęgowany tym, czy lepiej wybudować mieszkania socjalne i na to naciskały różne organizacje, na przykład w San Francisco, czy zamiast mieszkań socjalnych wybudować parking piętrowy, o który też się upominały różne organizacje, czy mieszkańcy, czy jakieś stowarzyszenia, które twierdziły, że właśnie ten brak parkingu to sprawia, że obniża im się tutaj poziom życia. Także jest to problem olbrzymiej wagi i w Warszawie dyskusja na temat tego, jak będzie wyglądała komunikacja, jak będziemy się poruszać po mieście, gdzie będziemy mogli dojechać samochodem, a gdzie, tak jak w przypadku nowego centrum Warszawy, będziemy mogli tylko dojść pieszo, będzie dyskusją, która myślę, że powinna być przede wszystkim publiczna. Myślę, że powinniśmy się móc w jakiś sposób na ten temat wypowiedzieć, ale myślę, że te dane, o których też bardzo często upominają się mieszkańcy, a także włodarze, to znaczy dane, jaki jest stopień akceptacji tych zmian i na jakim poziomie miasto realizuje wolę ich mieszkańców, no bo to jest jednak coś, co na końcu pokazuje, czy ten kierunek, ten trend jest właściwy, czy też jest dokładnie odwrotny. Adam Tecow, Warszawa w Optyce, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Radio Campus, a kolejna doza różnych wątków związanych z życiem w mieście, jak zwykle już za 2 tygodnie.

and the rain comes down like tears, like tears.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Minęła 13.30, mówi Zofia Błażej.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Ostatnie dni niższych cen paliw. Powodzie na północy Nepalu, Hubert Hurkacz na US Open.
4: Wiadomości.
3: Niższe ceny paliw w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu. Poniedziałek ma być ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Od 1 września nastąpi przywrócenie 23% stawki VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objęte pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyn i oleju napędowego o 60-90 groszy na litrze. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu do 626 ofiar. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej akcji poszukiwaczo-ratowniczej. Obecnie nie ma kontaktu z 2,5 tysiąca osobami. Lokalni ratownicy próbują obecnie dotrzeć m.in. do ponad 100 osób uwięzionych w tunelu elektrowni wodnej w dystrykcie Rasuwa. Minister finansów Nepalu Swarim Wagle powiedział, że kraj będzie potrzebował na odbudowę 4 miliardów dolarów. Jesienne targi książki wracają do Warszawy. Od 4 do 6 września plac centralny przed Pałacem Kultury i Nauki wypełnią wydawcy, autorzy i czytelnicy. W programie są m.in. spotkania z Jerzym Bralczakiem, Wojciechem Chmielarzem, Andą Rotenberg, Brandonem Mulem i Agnieszką Głębicką. Tegoroczny program obejmuje literaturę piękną, poezję, kryminał, literaturę faktu, historię oraz książki dla dzieci i młodzieży. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
4: Sportowy Campus.
3: Rozpoczyna się turniej US Open. Oczy kibiców skierowane są na duet Serena Williams i Carlos Alcaraz. Amerykanka i Hiszpan łącznie mają na koncie 44 tytuły wielkiego szlema w singlu i deblu i rozpoczną turniej meczem z Erin Rutliff i Lloydem Gaspulem.
5: Myślę, że idzie na pewno do przodu. Tak naprawdę cały ten progres, który też z Shieldsem, jak powiedzmy zaczął być imię, zaczął wprowadzać nowe elementy. Myślę, że to naprawdę idzie wszystko w dobrą stronę i to się buduje. I każdym, myślę, że tygodniem jestem w coraz to lepszej formie.
3: Powiedział Hubert Hurkacz o swoim powrocie do turnieju. Transmisje będą w Eurosporcie 1, HBO Max i na Playerze.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: 14.30, Zofia Błazeusz.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Wyrok mordercy portierki UW, remont tramwaju na Pradze, pogoda w Polsce.
5: Wiadomości.
4: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R., który zamordował portierkę na Uniwersytecie Warszawskim. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Procesu nie będzie i trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.
6: Należy wystąpić do sądu z wnioskami o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Prokurator uznał tę opinię jako pełną. Nie będziemy wnosić o uzupełnienie tej opinii.
4: Powiedział prokurator. Rodzina ofiary kwestionuje tę decyzję i będzie dalej toczyć walkę. Przez prawie miesiąc wyłączona z ruchu będzie pętla tramwajowa przy ulicy Kawęczyńskiej na Pradze Północ. Tramwaje będą kursować na skróconej trasie. Od poniedziałku 31 sierpnia do 20 września będą prace przy zajezdni Praga. Między Kawęczyńską Bazyliką a Dworcem Wschodnim będą jeździły autobusy linii Z7. Zamknięte będzie skrzyżowanie Kawęczyńskiej i Wojnickiej. Przyjadą tędy tylko mieszkańcy. Zamknięty odcinek będzie można ominąć ulicami Łochowską, Siedlcką i Otwocką.
5: Sportowy kampus.
4: Aktualny mistrz świata Formuły 1, Lando Norris, ogłosił przedłużenie kontraktu z McLarenem co najmniej do końca 2030 roku. Brytyjczyk przyznał, że z chęcią zakończy karierę w tym zespole. Zadebiutował w Formule 1 w barwach McLarena w 2019 roku. To przedłużenie kontraktu daje nam ważną ciągłość i wzmacnia naszą pewność co do kierunku, w którym wspólnie podążamy. Z nim i Oskarem Piastri wiemy, że możemy liczyć nie tylko na jedno z najsilniejszych partnerstw, ale także na jeden z najbardziej zjednoczonych i zżytych zespołów w Formule 1, powiedział szef zespołu Andrea Stella.
5: Pogoda.
4: Będziemy mieć do czynienia z przechodzeniem przez Polskę kolejnych frontów atmosferycznych z zachodu na wschód. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, poinformowała synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Temperatura w niedzielę na południu wyniesie do 28 stopni Celsjusza. Dziś przez kilka najbliższych godzin zachmurzenie we wschodniej części kraju będzie całkowite. Później nastąpią większe przejaśnienia i stopniowo od zachodu będą postępowały rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu.
7: Same rzeczy to są.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
1: Zbliża się 15.30, mówi Zofia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Areszt dla Radosława Piesiewicza, wyciek danych w firmie My Doctor, referendum w sprawie Unii na Islandii.
2: Wiadomości.
1: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do katowickiego sądu w nocy. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Według prokuratury powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Piesiewicz nie przyznaje się do winy. W firmie My Doctor doszło do nieuprawnionego dostępu do bazy systemów wykorzystywanego przez przychodnie lekarskie i gabinety. Dane pochodzące z wycieku zostały dodane do rządowego serwisu bezpiecznedane.gov.pl. Użytkownicy mogą bezpłatnie sprawdzić, czy ich numer PESEL znalazł się wśród informacji objętych incydentem. Portal umożliwia również monitorowanie numerów telefonów, adresów e-mail i loginów.
3: I dane są zabezpieczane przez Policję, przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ponieważ musimy być pewni w sposób precyzyjny, które dane rzeczywiście wyciekły i które dane odpowiadają deklaracjom zarówno atakujących, jak i firmy, która była przedmiotem tego ataku.
1: Mówił Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Na Islandii rozpoczęło się głosowanie w referendum, w którym Islandczycy zadecydują, czy należy wznowić negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa ich kraju we wspólnocie.

spodziewana jest wysoka frekwencja, a 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Islandia złożyła wniosek o członkostwo do Unii w 2009 roku. Jeśli Islandczycy odpowiedzą się dzisiaj za kontynuowaniem negocjacji, to o samym wejściu do Unii zadecyduje kolejny plebiscyt. Jeśli większość zagłosuje jednak na nie, sprawa integracji będzie podnoszona do końca kadencji parlamentu, czyli do 2028 roku. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 odniosły obrażenia na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem dzisiaj w nocy. Jak dodał szef władz obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału oraz eksplozji pożaru, do jakich doszło na skutek uderzenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama.
3: Tu Campus.

0: szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: mostu, po prostu w oczy.
1: Pokaż przezroczy,
0: przezauroczy. Zróbmy kawałek,
1: ale po co?
0: Po to, by ubarwić wam sny nocą.
1: Emocje wzrosną ze zdwojoną mocą.
0: Wbijani powietrzem, złocą.
1: Zróbmy kawałek,
0: ale kiedy?
1: Kiedyś,
0: wtedy kiedy?
1: Kredy wyrysują nam szlaki,
0: nadając kalendar.
1: Szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób świeci chaos.
0: Wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek.
0: Dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut obrany azymut.
0: Rymów brud, cud dymu.
1: Chilluj,
0: chilluj. Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: PFK ego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci jak ucha.

0: kolender.
1: Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas.
0: Tworzący hałas, cała sala
1: naraz
0: oszalała.
1: Zróbmy kawałek,
0: nie mam pytań.
1: Znikam.

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: και Radio Campus.
1: Budę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą. Radio Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź

zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Dobra, początek od tego.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Radio Campus.

Bye.

0: Fred, a może Siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie,
2: ma,
1: nie

0: I know who it is.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Dziękuję, chodźcie. Na klofu.
1: Pierwszy raz spotkałem Jankę z prawą samego Jaskalowca.
0: Na klofu.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: O, jakie apetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

szklance w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierzcie, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem w